Na litewskiej scenie politycznej rozpoczyna się kolejny etap tworzenia nowego rządu. Jak rozwijać regiony, skutecznie wykorzystywać fundusze europejskie i wzmacniać samorządy? O doświadczeniach polskiego modelu administracji lokalnej oraz możliwościach współpracy z Litwą rozmawiamy z przedstawicielami polskiej delegacji, która odwiedziła Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Na litewskiej scenie politycznej rozpoczyna się kolejny etap tworzenia nowego rządu. Dzisiaj prezydent Gitanas Nausėda oficjalnie przedstawi Sejmowi kandydaturę przewodniczącego litewskiej partii socjaldemokratycznej Mindaugasa Sinkevičiusa na stanowisko premiera. Jeśli parlament udzieli mu poparcia, rozpocznie się proces powoływania 21. rządu Litwy i kompletowania nowego składu Rady Ministrów. Zdaniem politolożki Gabriele Burbulite Tsikarishvili współpraca między Pałacem Prezydenckim a nowym gabinetem może układać się lepiej niż dotychczas. Ekspertka ocenia, że prezydent i przyszły premier mają szansę prowadzić bardziej konstruktywny dialog, szczególnie w kluczowych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i gospodarki. Wraz ze zmianą na stanowisku premiera zmieni się również część ministrów, choć na razie nie wiadomo jeszcze, kto wejdzie w skład nowego gabinetu. Politolog Ignas Kalpokas zwraca uwagę, że informacji na temat personalnych decyzji jest wciąż niewiele, a nazwiska przyszłych ministrów pozostają przedmiotem negocjacji koalicyjnych. Ostateczny kształt nowego rządu powinien wyjaśnić się w najbliższych dniach. Po przedstawieniu kandydatury Mindaugasa Sinkevičiusa na stanowisko premiera uwaga skupia się teraz na składzie przyszłego gabinetu. Już jutro tymczasowy przewodniczący Demokratycznego Związku w imię Litwy i europoseł Virginijus Sinkevičius ma przedstawić prezydentowi Gitanasowi Nausėdzie kandydatów swojej partii na stanowiska ministerialne. Jak zapowiada Sinkevičius, nazwiska zostały już uzgodnione z przyszłym premierem i są efektem porozumienia zawartego w ramach nowej koalicji rządzącej. Zgodnie z umową koalicyjną, demokraci obejmą kierownictwo trzech resortów – rolnictwa, energetyki oraz ochrony zdrowia. To jedne z kluczowych ministerstw odpowiedzialne m.in. za bezpieczeństwo energetyczne kraju, politykę rolną oraz funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Choć oficjalne nominacje nie zostały jeszcze ogłoszone, w litewskich mediach pojawiają się już nazwiska najbardziej prawdopodobnych kandydatów. Resortem rolnictwa miałby pokierować poseł Kęstutis Mažeika, ministerstwo energetyki objąć Lukas Savickas, natomiast stanowisko ministra ochrony zdrowia mógłby otrzymać Linas Kukuraitis. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do prezydenta, który po rozmowach z kandydatami oceni ich kompetencje i zdecyduje, czy zaakceptować proponowany skład nowego rządu. Sejm przygotowuje się do wydłużenia obecnej sesji parlamentarnej. Wszystko po to, aby możliwe było sprawne zakończenie procedury tworzenia nowego gabinetu i zatwierdzenie jego programu jeszcze w lipcu. Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas poinformował podczas posiedzenia Konwentu Seniorów, że wiosenna sesja parlamentu ma zostać przedłużona do 14 lipca. Jak wyjaśnił, jest to konieczne, ponieważ procedura powołania nowego rządu wymaga przeprowadzenia dwóch posiedzeń plenarnych. Podczas pierwszego premier przedstawi skład Rady Ministrów i program rządu, natomiast podczas drugiego posłowie będą głosować nad udzieleniem nowemu gabinetowi wotum zaufania. Przypominamy, że zgodnie z litewskim kalendarzem parlamentarnym wiosenna sesja Sejmu kończy się standardowo 30 czerwca. Tym razem jednak harmonogram został zmieniony ze względu na trwające zmiany polityczne. Nowy rząd tworzą socjaldemokraci pod przewodnictwem Mindaugasa Sinkevičiusa, który ma objąć stanowisko premiera. Wydłużenie prac parlamentu ma umożliwić płynne zakończenie procesu formowania nowego gabinetu i zapewnić ciągłość funkcjonowania władz państwa. Trwają rozmowy dotyczące obsady stanowisk w nowym rządzie, który ma utworzyć dezygnowany na premiera lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Jednym z nazwisk pojawiających się w kontekście resortu środowiska jest

0: посел Литевський партії соціал-демократичний Аудріус Радвілавічус. Сам політик підтвердив, що розмовляв уже з прийшлим прем'єром о можливості об'єнтя тієї функції, хоч зазначив, що остаточна децизія ще не западла. Аудріус Радвілавічус поінформував, що під час споткання з Міндаугасом Цінкевічусом омавляно зарівно очікування вобec прийшлого міністра środowiska, як і найважніше визвання, стоянце перед резортом. Підкреслив одночасно, що не є єдиним кандидатом браним під увагу, а соціал-демократи аналізують ще кілька можливих назвиськ. Згодні з підписаною умовою коаліційною, Міністерство środowiska позостане в гестії Литевській партії соціал-демократичної. Дискусії вокруг прийшлого шефа резорту товаришуть однак голоси організацій екологічних. Представители środowisk, займаючих się охороною природи, апелюють до нової більшості rządzącej oraz prezydenta Gitanasa Nausiedy, aby stanowiska ministra środowiska nie powierzono osobie związanej z przemysłem drzewnym. Zwracają uwagę, że Audrius Radwilawicius w przeszłości kierował Stowarzyszeniem Wykonawców Prac Leśnych, co ich zdaniem może rodzić pytania o potencjalny konflikt interesów. Ostateczna decyzja dotycząca obsady resortu ma zapaść w najbliższych dniach wraz z kompletowaniem składu nowego gabinetu. Dzisiaj Sejm zdecyduje o zmianach w przepisach dotyczących tzw. mamadni i tatusiodni, czyli dodatkowych dni wolnych przysługujących pracującym rodzicom. Posłowie będą głosować nad propozycją wydłużenia prawa do tych dni z obecnych 12 do 14 lat życia dziecka. Zwolennicy zmian przekonują, że nowe rozwiązanie ułatwi rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym, jednak projekt budzi również wątpliwości części opozycji i środowisk przedsiębiorców. Jedna z autorek projektu, posłanka Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Jurgita Szukiewicienie, podkreśla, że dodatkowy czas spędzany z dziećmi może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie rodzin. Jej zdaniem wydłużenie prawa do dodatkowych dni wolnych mogłoby nie tylko wzmacniać więzi rodzinne, ale także zachęcać młodych ludzi do zakładania rodzin, wspierać wzrost liczby urodzeń oraz ograniczać emigrację. Innego zdania są jednak przedstawiciele części opozycji oraz organizacji pracodawców. Prezes Litewskiej Konfederacji Pracodawców Aurelia Maldudite uważa, że nowe przepisy oznaczałyby dodatkowe koszty dla przedsiębiorców, nie przynosząc oczekiwanych efektów społecznych. Z kolei przewodnicząca Narodowego Stowarzyszenia Rodzin i Rodziców Violeta Wasilowskienia przekonuje, że dodatkowe dni wolne są potrzebne i stanowią realne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. O tym, czy proponowane zmiany wejdą w życie, zdecyduje dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Polska od ponad 25 lat rozwija trzystopniowy model samorządu terytorialnego, który często wskazywany jest jako przykład skutecznej decentralizacji i rozwoju lokalnych wspólnot. Na Litwie system wygląda inaczej. Wiele kompetencji pozostaje w rękach administracji centralnej, a za politykę regionalną odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Właśnie dlatego do Wilna przybyła delegacja przedstawicieli polskich samorządów i administracji regionalnej, by podzielić się swoimi doświadczeniami oraz porozmawiać o wyzwaniach stojących przed regionami po obu stronach granicy. Podczas rozmowy zapytamy naszych gości m.in. o to, jak skutecznie wykorzystywać środki europejskie, jak przeciwdziałać wyludnianiu mniejszych miejscowości i jakie znaczenie ma współpraca regionów przygranicznych w obecnej sytuacji geopolitycznej. Nie zabraknie również pytań o to, czego Polska i Litwa mogą nauczyć się od siebie nawzajem oraz jakie wspólne projekty mogłyby w najbliższych latach przynieść realne korzyści mieszkańcom obu krajów.
1: Województwo warmińsko-mazurskie od lat korzysta z funduszy europejskich na rozwój regionu. A jakie były najważniejsze sukcesy i największe błędy, z których Litwa mogłaby wyciągnąć wnioski?
2: Znaczy, przede wszystkim mamy wspólny program Polska-Litwa. To jest program Interreg, który od wielu, wielu lat realizują samorządy nasze. Wymieniają się doświadczeniami, czy to są infrastruktury kulturalne, czy sportowe, czy rekreacyjne. To muszę powiedzieć, że to się dzieje od lat i naprawdę służy zarówno i społeczeństwu litewskiemu, jak i również społeczeństwu polskiemu i trzeba uznać to naprawdę za bardzo taki gest działań właśnie bilateralnych, właśnie w bardzo dobrej współpracy. Uczymy się oczywiście, bo jesteśmy narodami, mamy swoje doświadczenia, jesteśmy sąsiadami, więc komunikujemy się. W sprawach bezpieczeństwa nieodzowna sytuacja, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń, o wybudowanie wspólnej infrastruktury. Dzisiaj mamy na przykład zawartą umowę wspólną o ewakuacji ludności. Mamy również umowy militarne. U nas są jednostki wojskowe. Jutro na przykład ćwiczymy wspólnie w Orzeszu na poligonie, będzie prezydent Litwy. To dla nas bardzo ważne wspólne zadanie. Tak więc tutaj moc energetyczny, czyli Harmony Link, dzisiaj budujemy właśnie z Europy bezpośrednio przez Polskę, przez moje województwo akurat na Litwę. Tak? To się dzieje dzisiaj. Zakończyliśmy budowę inwestycji Via Baltica i Rail Baltica, czyli połączenie Prebałtyki z całą Europą, za pośrednictwem naszego województwa i Warmii Mazur. Tak więc powiem szczerze, naprawdę jestem naprawdę zadowolony z tej współpracy i mam nadzieję, że nasze doświadczenia na pewno tylko przyniosą poczucie bezpieczeństwa, ale też i zapewnią to bezpieczeństwo, nie tylko poczucie.
1: Coraz częściej mówi się o tym, że rozwój regionów to nie tylko infrastruktura, ale także zatrzymywanie mieszkańców. Jakie działania najlepiej sprawdzają się w walce z depopulacją mniejszych miejscowości?
2: No to jest generalnie duży problem całej Europy Zachodniej i Litwy i Polski również. W Polsce co roku ginie takie małe, takie duże miasto wojewódzkie, 150 tysięcy mieszkańców. Tak więc to jest naprawdę depopulacja i z jednej strony imigracyjna, a z drugiej strony również rodzi się coraz mniej dzieci. To jest wynik chyba dobrobytu. Nie ma chyba na to dobrej recepty, mimo że mamy programy socjalne, społeczne, dajemy pieniądze na nowe narodzone dzieci, ale to nie wystarcza. Ludzie dzisiaj wybierają większą swobodę, komfort życia, jak i również migrują częściej w inne miejsca, regiony, tam gdzie się lepiej żyje. To powoduje, że te małe miejscowości się wyludniają. Nie wiem, czy na to znajdziemy receptę. Myślę, że takie zwroty polityczne, konflikty, to one jakby odwracają tą sytuację. Dzisiaj mamy tą negatywną migrację z państw Bliskiego Wschodu. Wiecie państwo, przez naszą granicę próbują się przedostawać, ale to już uszczelniliśmy bardzo mocno i to już są incydenty tylko.
1: Warmia i Mazury są regionem przygranicznym. A jak zmieniła się rola współpracy z Litwą po ostatnich zmianach geopolitycznych i rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa regionu?
2: Przede wszystkim nie traktujemy dzisiaj Litwy jako państwa, które jest barierą, tylko wręcz odwrotnie traktujemy jako silnego partnera w Europie. To trzeba powiedzieć, że zarówno i rząd litewski stawia bardzo mocno na bezpieczeństwo. Mamy wspólny program Tarcza Wschód, który realizujemy umocnienia na granicy państwa. Mamy też ten sam problem, szczególnie moje województwo, z Federacją Rosyjską, granica tranzytów. I to powoduje, że ta współpraca nasza jest traktowana bardzo poważnie przez naszego premiera Donalda Tuska, jak i również przez całą administrację moją, zespoloną i niezespoloną. I to się odbywa naprawdę na bardzo, bardzo dobrych partnerskich relacjach. Pan prezydent jest częstym gościem. Nie tak dawno była pani premier u nas. Dzisiaj odwołana z funkcji, ale podana dymisję. Natomiast generalnie mamy tylko naprawdę dobre relacje z tej naszej współpracy.
0: O doświadczeniach województwa warmińsko-mazurskiego w wykorzystaniu funduszy europejskich, sposobach na rozwój regionów oraz działaniach, które pomagają zatrzymać mieszkańców w mniejszych miejscowościach, rozmawialiśmy z wojewodą warmińsko-mazurskim Radosławem Królem.
1: Kolbudy należą do jednej z dynamicznie rozwijających się gmin w Polsce. Jak znaleźć równowagę między szybkim rozwojem a zachowaniem lokalnego charakteru i jakości życia mieszkańców?
3: Gmina Kolbudy graniczy bezpośrednio z miastem Gdańskiem, czyli z Trójmiastem. Jesteśmy bardzo prężnie rozwijającą się gminą na Pomorzu. Przyjechaliśmy dzisiaj na Wileńszczyznę z delegacją, co prawda z województwa warmińsko-mazurskiego, na czele z panem wojewodą warmińsko-mazurskim. Ale od zeszłego roku mamy podpisane oficjalne partnerstwo z miastem Niemęczyn. Dlatego tutaj jesteśmy, a tak naprawdę nasza przyjaźń trwa już ponad 12 lat. Realizujemy wiele ciekawych zadań dotyczących partnerstwa między Litwą a Polską. Nasza młodzież co roku przyjeżdża tutaj na różnego rodzaju uroczystości patriotyczne, państwowe, ludowe. Gdzież z Litwy, tutaj z Wileńszczyzny odwiedza nasz rejon, czyli gminę Kolbuda, ale i Gdańsk, bo to jest dla nich wielka atrakcja. No, staramy się pielęgnować te tradycje. Dla mnie to jest bardzo ważne prywatnie, ponieważ rodzice mojej mamy, moi dziadkowie pochodzili z Wilna, z Grodna, z Oszmiany, więc no, moje serce bije też po trochę tutaj na Wileńszczyźnie. Przynajmniej raz, nawet dwa czy trzy, nawet trzy razy do roku jestem tutaj. Czuję się tutaj znakomicie. No, myślę, że nieżyjący moi dziadkowie są ze mnie bardzo dumni, bo jestem jedynym w rodzinie, jedyną osobą, która tak bardzo pielęgnuje te tradycje. A przecież no, oni tu się rodzili, tutaj mamy też groby na cmentarzu na Roście. Dlatego czując to prywatnie no, w sercu, staram się

0: jako wójt gminy Kolbudy pielęgnować te tradycje i przypominać o historii, o patriotyzmie naszej młodzieży, goszcząc jednocześnie co roku młodzież z Niemęczyna u nas na obozach żeglarskich, bo na jeziorach kaszubskich co roku organizujemy turnusy obozów żeglarskich dla partnerskich gmin. A gmina Kolbudy ma 3 partnerskie gminy, właśnie miasto Niemęczyn, miasto Jaworów koło Lwowa na Ukrainie i Uffenheim w Bawarii w Niemczech. Ta młodzież poznaje się na tych turnusach między sobą, a ponieważ to już trwa kilkanaście lat, już ta dorosła młodzież kultywuje znajomości, przyjaźnie, już prywatnie jako dorosłe osoby. Jestem z tego bardzo dumny, bo to jest coś, co bardzo mi się udało.
1: A jakie kompetencje samorządów lokalnych w Polsce okazały się kluczowe dla skutecznego rozwoju gmin i których najbardziej brakuje dzisiaj samorządom w innych krajach Europy?
0: Ja myślę, że najważniejsze to, co w Polsce się udało w ramach rozwoju samorządów, jest decentralizacja władzy. Ja obserwuję to też na Litwie, ale i na Ukrainie. W Ukrainie, czy już nie będę mówił o Białorusi, bo to tutaj nie ma mowy o jakiejś tam takiej szerzej pojętej demokracji, ale samorządy nie mają aż tak dużej samodzielności w kraju. W 1998-1999 roku za rządów premiera Jerzego Buzka podjęto uchwałę właśnie samorządową. Wiele wtedy było reform, ale reforma samorządowa to jest najlepsza z reform, które po systemie komunistycznym udała się w naszym kraju. Rzeczywiście samorządy mają samodzielność, tak jak dzisiaj z panem wojewodą warmińsko-mazurskim i z panem ministrem spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej rozmawialiśmy. Są różne szczeble władzy, rządowej, samorządowej, są wojewodowie, marszałkowie województw, starostowie powiatów. Jednak najsilniejszy mandat społeczny w Polsce ma wójt, burmistrz czy prezydent miasta wybierany w bezpośrednich wyborach samorządowych. I to jest to największe osiągnięcie, że wójt w Polsce ma rzeczywiście bardzo silną władzę i bardzo bliski kontakt z mieszkańcami. Oczywiście jest za to rozliczany. Można go odwołać w ramach referendum, ale naprawdę to jest bardzo silny mandat. Jest takie staropolskie przysłowie. Ja to czasami naszej pani wojewodzie w Gdańsku, ale to jest moja koleżanka, więc mogę sobie na to pozwolić. Przypominam, mówię pani wojewodo, wójt na zagrodzie równy wojewodzie. Wojewoda to jest bardzo ważna instytucja, przedstawiciel rządu, ale jednak mandat wójta i ten przedstawiciel społeczeństwa to jest najważniejsza rzecz, która nam się udała w samorządzie polskim. Ja nie będę podpowiadał demokracji litewskiej, bo jest ona bardzo dobrze rozwinięta, ale nasi przyjaciele z Ukrainy rzeczywiście konsultują się z nami, bo przygotowują się do szeroko pojętej reformy samorządowej. Oczywiście po ustaniu działań wojennych. I myślę, że Ukraińcy mają bardzo dużo do nadrobienia. Myślę, że na wzór Polski, jakby to zrobili, to nieskromnie mówiąc, byłoby to najlepsze rozwiązanie.
1: O tym, jak pogodzić dynamiczny rozwój gminy z zachowaniem jej lokalnego charakteru oraz które kompetencje samorządów są kluczowe dla skutecznego zarządzania i rozwoju lokalnych społeczności, rozmawialiśmy z wójtem gminy Kolbudy Markiem Golińskim. Powiaty są szczeblem administracji, którego na Litwie nie ma. A jaką rolę odgrywają one w praktyce i co straciłyby lokalne społeczności, gdyby ten poziom samorządu nie istniał w Polsce?
2: Z tego co pamiętam, to tego typu zadanie, znaczy tego typu jednostki były u was na Litwie. U nas w Polsce one zostały. U nas układ jest od tak zwanej gminy przez powiaty do województwa. Zadania powiatu, które realizuje na co dzień, są to przede wszystkim ochrona zdrowia, czyli szpitale, jednostki związane z długoterminówką, czyli hospicja. Jest to oświata, czyli szkoły średnie, czyli nie mam u siebie szkół podstawowych, tylko mam szkoły średnie, zawodowe, ogólnokształcące. Jest to kwestia związana z tematami budowlanymi, czyli wszelkie pozwolenia na budowę są też w powiatach, geodezyjne, czyli podziały gruntów, komunikacyjne, czyli rejestracja samochodów, uzyskiwanie praw jazdy, ochrona środowiska szeroko pojęta. Z nazwy w samorządach powiatowych są też jednostki jak Komenda Policji Powiatowa, Straż Pożarna Powiatowa. Są to jednostki podległe pod wojewodę bardziej, zaś ja jako starosta opiniuję komendanta i wspieram oczywiście jednostki dotacjami pieniężnymi, o ile potrzebuje dana jednostka tego typu zadanie. Końcówka pytania była związana z tym, co ludność litewska mogłaby na tym stracić. Wydaje mi się, że powiat jest taką jednostką, w której się załatwia kwestie związane z bardzo ważnymi decyzjami. Czytaj na przykład budowa domu, kwestie związane z ochroną zdrowia. Jesteśmy bliżej ludzi, nie trzeba jechać do miasta wojewódzkiego, żeby załatwić kluczowe tematy. Tak? Zaś gminy mają takie bezpośrednie działania, które są związane z na przykład wodociągami, oczyszczalniami, komunikacją. U nas w powiecie jest troszeczkę inaczej, więc wydaje mi się, że warto by było, żeby u was też tego typu twór był, ze względu na to, że bliskość samorządu do mieszkańca jest bardzo ważna.
1: Jakie wyzwanie regionalne jest dzisiaj wspólne dla Polski i Litwy, niezależnie od granicy? Starzenie się społeczeństwa, migracja młodych ludzi, transport czy może coś zupełnie innego?
2: Na pewno starzenie się społeczeństwa jest wspólne, bo widzimy, jak to u nas wygląda. U nas średnio w Polsce ginie miasteczko typu Olsztyn. 150 tysięcy ludzi nam się albo wyludnia, umiera, rodzi się znacznie mniej niestety. Także to na pewno jest jednym z największych problemów. Wydaje mi się, że obrona cywilna, ochrona ludności też jest ważna, bo wiemy, co się dzieje za naszymi granicami, co słychać u naszego sąsiada, który jest na obecną chwilę bardzo nieprzewidywany i tego się oczywiście boimy. Więc uważam, że budowa miejsc ukrycia, schronów, rozbudowa obrony cywilnej, świadomości przede wszystkim mieszkańców, w jaki sposób się zabezpieczyć przed na przykład 3-dniowym blackoutem, na przykład brakiem prądu, czy dostaw wody. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby wyjść do ludzi i świadomie ich w tym temacie szkolić. Do tego wyposażać przede wszystkim własne jednostki w ciężki sprzęt, przede wszystkim w koparku ładowarki, karetki, żeby po prostu większa była większy dostęp w sytuacji kryzysowej.
1: Gdyby za 5 lat spotkali się Państwo ponownie z litewskimi partnerami, jaki konkretny efekt tej współpracy chcieliby Państwo zobaczyć i uznać za sukces?
2: Z pewnością to, co najważniejsze, czyli kultywowanie wymian młodzieżowych, które są na obecną chwilę pomiędzy samorządami. To jest bardzo ważna rzecz, żeby młodzi ludzie już wiedzieli i byli tutaj między innymi na ziemiach litewskich, a wasze dzieci u nas w Polsce. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i mam nadzieję, że to nigdy nie zginie. Ważną rzeczą są na pewno środki unijne, tak? Czyli Interreg, żeby tych środków nie zabrakło nam, żeby było ich więcej, żebyśmy mogli wspólnie, wy u siebie, a my u nas, po prostu pobudować różnoraką infrastrukturę, która by była oczywiście wspierała naszych mieszkańców, żeby ich życie było lepsze, łatwiejsze.
1: O znaczeniu powiatów w polskim systemie samorządowym, wspólnych wyzwaniach stojących przed regionami Polski i Litwy oraz o perspektywach dalszej współpracy między samorządami obu krajów rozmawialiśmy ze starostą oleckim Tomaszem Kosobuckim. Przenosimy się za granicę. Po spotkaniu w Białym Domu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte ponownie wybrzmiały kwestie dotyczące roli sojuszników w zapewnianiu bezpieczeństwa. Amerykański przywódca nie ukrywał rozczarowania postawą dzieci państw członkowskich sojuszu podczas niedawnego konfliktu z Iranem, podkreślając, że oczekuje od partnerów większego zaangażowania we wspólne działania. Donald Trump stwierdził, że nadal jest niezadowolony z postawy tych państw NATO, które jego zdaniem nie udzieliły Stanom Zjednoczonym wystarczającego wsparcia w czasie działań przeciwko Iranowi. Jednocześnie zaznaczył, że amerykańskie siły poradziły sobie samodzielnie, a konflikt zakończył się bardzo szybko. Jak powiedział, Stany Zjednoczone nie potrzebowały dodatkowej pomocy, ponieważ w jego ocenie Iran został pokonany w ciągu zaledwie tygodnia. Odmienny ton przyjął sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który podkreślił znaczenie współpracy transatlantyckiej oraz rolę Stanów Zjednoczonych w sojuszu. Nazwał Donalda Trumpa liderem wolnego świata, którego stanowisko ma duży wpływ na decyzje podejmowane przez państwa członkowskie. Zwrócił również uwagę, że podczas obu kadencji Trumpa kraje NATO po obu stronach Atlantyku znacząco zwiększyły wydatki na obronność, łącznie o około 1 miliard dolarów. Wizyta Marka Rutte w Waszyngtonie odbywała się na kilka dni przed szczytem NATO, który zaplanowano na 7 i 8 lipca w Ankarze. Oczekuje się, że jednym z głównych tematów spotkania będą dalsze inwestycje w obronność, przyszłość współpracy transatlantyckiej oraz bezpieczeństwo w obliczu trwających konfliktów i rosnących napięć międzynarodowych. W Gdańsku rozpoczyna się dzisiaj konferencja odbudowy Ukrainy. Jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń poświęconych przyszłości kraju zniszczonego przez rosyjską agresję. W spotkaniu uczestniczyć będzie również prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który ma potwierdzić dalsze wsparcie Wilna dla Ukrainy oraz jej europejskich aspiracji. Podczas konferencji przedstawiciele państw, instytucji międzynarodowych i biznesu będą rozmawiać o odbudowie ukraińskiej infrastruktury, wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego, odporności gospodarki oraz zachęcaniu inwestorów do długofalowego zaangażowania się w odbudowę kraju. Jak zapowiada Kancelaria Prezydenta Litwy, Gitanas Nausėda ponownie zadeklaruje, że Litwa będzie wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa nad rosyjskim agresorem oraz poprze dalszy proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. Konferencji towarzyszy jednak napięta atmosfera polityczna. W wydarzeniu nie uczestniczy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a zaproszenia nie otrzymał również prezydent Polski Karol Nawrocki. To efekt pogorszenia relacji między Warszawą a Kijowem po decyzji ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy nawiązującej do ukraińskiej powstańczej armii. Wywołało to ostrą reakcję polskich władz. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orla Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Mimo tych napięć organizatorzy podkreślają, że głównym celem konferencji pozostaje mobilizacja międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy i jej przyszłego rozwoju. Wenezuela zmaga się ze skutkami jednego z najsilniejszych trzęsień ziemi w ostatnich latach. Kraj nawiedziły dwa potężne wstrząsy sejsmiczne, które spowodowały rozlegle zniszczenia, dziesiątki ofiar śmiertelnych i setki rannych. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, a do akcji ratunkowej włączają się także Stany Zjednoczone, wysyłając wyspecjalizowane zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Według wstępnych informacji w katastrofie zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Tymczasowa prezydent Wenezueli Delcy Rodríguez poinformowała, że po dwóch głównych wstrząsach odnotowano jeszcze ponad 20 silnych wstrząsów wtórnych. Najbardziej ucierpiało północne wybrzeże kraju. Pierwsze trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,2, a zaledwie minutę później nastąpił kolejny, jeszcze silniejszy wstrząs o magnitudzie 7,5. Uszkodzone lub całkowicie zniszczone zostały liczne budynki w stolicy kraju, Caracas, oraz w innych miastach. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu osób uwięzionych pod zawalonymi konstrukcjami, a służby ostrzegają, że sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna z uwagi na możliwość kolejnych wstrząsów. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb ratunkowych. Do pomocy Wenezueli włączają się również partnerzy zagraniczni. Stany Zjednoczone zapowiedziały wysyłanie specjalistycznych ekip poszukiwawczo-ratowniczych, które mają wesprzeć lokalne służby w usuwaniu skutków katastrofy i poszukiwaniu ocalałych. Skala zniszczeń będzie znana dopiero w najbliższych dniach, jednak już teraz wiadomo, że kraj czeka długotrwała akcja ratunkowa i odbudowa najbardziej dotkniętych regionów. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Dorota, Lucja oraz Prosper przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.